Ślimakiem i też czuję. Chodzę powoli, bo mi się nie spieszy. Jem, kiedy głodnym, miewam skorupę, miewam humory, upadki, wzloty. Bo jestem ślimakiem i też kocham. Posiadam oczy, mózg, serce, nie jestem idiotą. Za jakiego ty tu mnie masz, więc chciałbym się wreszcie wypowiedzieć na ten temat. Jestem ślimakiem i też czuję, w deszczu jem, nie szczuj mnie, bo jestem ślimakiem i deszcz lubię, nie szczuj mnie, też czuję. Jestem ślimakiem i mam kwalifikacje i prawo do zachowania swojego istnienia na tej planecie, co z jakiejś dziwnej racji zabrałeś sobie bez większego pozwolenia. Bo ja jestem ślimakiem dzielnym i głodnym, a ty to się chyba nie lubisz z nikim dzielić. Będę więc namnażał swe zastępy drogą rodną. Może wreszcie kiedyś skumasz, kiedyś, że ja...

Jestem ślimakiem i po cichu marzę, żeby być kiedyś wielkim, wielkim jak twój dom. Zgnieść ciebie butem, albo w garze zaparzyć, albo wiesz co? Nie zrobiłbym tego, bo...

0: deszczuj mnie,
1: bo jestem ślimakiem i deszcz lubię.
0: Nie szczuj mnie, deszczuję.